lecę zlecenia trzaska. A miałem być jak Bona Masa. Sprzedałem Westak, sprzedałem Taska. Szybko jak NASCAR, na biały bólu palca. Byłem jak uran, łuna radioaktywna. Pełna toksyka, stanie na winklach. Na bliskich krzywda, używka na płytach. Wyżywka w krzykach, upust na profesjonalistkach. Dzień dobry, w chorych trybach witam. Dzień mija, noc bez snu i razy trzy, tak. Kłamliwa hiena, strachem podszyta. Co było ważne ciągle dzisiaj?

Na lusterku rozsypałem tylko moje prochy. Zrzuciłem się w próżnię, jak zrzuciłem prochy. Nie odpowie nikt, nie gadają do mnie głosy. Jadę, biorę klucze do gablot. Coś dziwnego wkręca się na oczy. Serpentyny i refleksy z deszczu mienią się kłopoty. Widzę światła i kolory takie mocne, tak jak tamtej nocy. Kiedy BM na barierce zawinięta, w bokserkach sztos. Dym spod maski i ja sam pod Wiedniem. Wyję wściekle, wrzeszczę drugą do...